0: Miski.
1: Ďakujem, naha, ďakujem, Miski do preskoka.
2: Miski do preskoka.
1: Sí, sí.